Kawaya Kabaraba Soto Kababa Ekabaraba Soto Kabaraba Ibaraba Sata Kabaraba Sata Kabaraba Ibaraba